0: Kogaż spieć fartweli?
1: Iu, czwarbi sliku.
0: Wow, daj rygijcie.
1: Mozu się!